0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audicija w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa w poniedziałek 13 lipca na antenie LRT Klasyka. Czy kobieta może skutecznie dowodzić strażą pożarną? Dzisiaj poznamy historię Eriki Laurinienie, pierwszej na Litwie komendantki Straży Pożarnej, która opowiada o przełamywaniu stereotypów, odpowiedzialności i codziennej służbie. Czy dziesięciolatka może zostać mistrzynią Europy dzięki talentowi, determinacji i setkom godzin treningów? Dzisiaj opowiemy historię Eliny Ostrowskiej, młodej zawodniczki, która udowadnia, że cheerleading to znacznie więcej niż taniec z pomponami. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Od dzisiaj zmieniają się ceny usług litewskiej poczty. Dobra wiadomość dla osób wysyłających zwykle listy i mniejsze przesyłki. Część usług będzie tańsza, jednocześnie wzrosną opłaty za przesyłki rejestrowane. Nowy cennik ma lepiej odpowiadać realiom rynku i obowiązującym stawkom w krajach regionu. Najbardziej potanieją nierejestrowane przesyłki o wadze do 0,5 kg. Ich nadanie będzie kosztować o 60 centów mniej niż dotychczas. O 35 centów spadnie także cena wysyłania zwykłego listu lub pocztówki. Z kolei za przesyłki do 10 kg klienci zapłacą od teraz 1,20 euro za każdy kilogram. Jednocześnie litewska poczta podnosi ceny przesyłek rejestrowanych. Nadanie listu rejestrowanego zdrożeje o 50 centów, a paczki o blisko 1 euro. Spółka wyjaśnia, że po raz pierwszy przy ustalaniu nowych taryf porównywano ceny obowiązujące na Litwie z cennikami w Łotwie, Estonii i Polsce. Jak podkreślono, nowe stawki uwzględniają koszty świadczenia usług, ich dostępność oraz konkurencyjność na rynku regionalnym. Rosja przygotowuje pozew przeciwko Litwie, Łotwie i Estonii, który ma trafić do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Moskwa zarzuca państwom bałtyckim dyskryminację ludności rosyjskojęzycznej. Z ustaleń międzynarodowych dziennikarzy śledczych wynika jednak, że nad pozewem pracują osoby powiązane z rosyjską propagandą i służbami specjalnymi. Jak ustalono, przygotowanie pozywu rosyjskie Ministerstwo

0: Ministerstwo Spraw Zagranicznych zleciło jednej z kancelarii prawnych w Moskwie, która wcześniej reprezentowała interesy Kremla, m.in. w sporach przeciwko Ukrainie. Do współpracy zaproszono również historyków Nikolaja Merzewicza i Władimira Simindija, od lat oskarżanych o fałszowanie historii państw bałtyckich oraz rozpowszechnianie prorosyjskiej propagandy. Według śledztwa obaj mają być związani z rosyjskimi służbami specjalnymi. Rosja od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę regularnie przesyła Litwie, Łotwie i Estonii noty dyplomatyczne, oskarżając je o dyskryminację osób narodowości rosyjskiej w oparciu o konwencję ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Władze wszystkich trzech państw stanowczo odrzucają te zarzuty, podkreślając, że są one bezpodstawne i stanowią element rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej oraz presji politycznej wobec krajów bałtyckich. Po raz pierwszy na Litwie kobieta stanęła na czele jednostki straży pożarnej. Kim jest Erika Laurinienė i dlaczego autorytet jest tak ważny na służbie? O tym i nie tylko Anna Grygojć porozmawiała z komendantką straży pożarnej w Solecznikach.
1: Šalčininkų rajonas turi tam tikrą specifiką.
2: Taip.
1: Atėjusi vadovauti tarnybai Šalčininkuose, ar pastebėjote tam tikrų specifinių rizikų, iššūkių, kurie šį rajoną išskiria iš kitų Lietuvos vietovių?
2: Na, tai iš tikrųjų tas rajonas jisai tikrai yra ypatingas ir ne tik savo gražia aplinka, gražiais miškais žaliais, bet ir tai, kad aišku, jisai yra vienas dalykas, jisai yra pasienyje. Tai galbūt tai daro tą rajoną specifiškai, nes na, kartais tenka, čia gal ne tiek, kiek man, bet ugnegesiams gelbėtojams į tos specifinius tokius išvykimus važiuoti, būtent susijusi dėl to sienos artumo. O iš tikrųjų, jeigu taip, kaip prisimenu savo tos pirmus kartus, kai teko atvykti tiesiog į Šalčininkus, tai galbūt, aišku, pasijauti toksai mini, nežinau, jeigu taip galima pavadinti, toksai kultūrinis pokytis gerokai, nes aš pamenu, kaip pirmą sykį, dar turbūt man buvo gal 18 ar 19 metų, aš važiavau autobusu iš Kauno stoties į Vilniaus stotį ir tuo metu mes jau draugavom su mano būsimu vyru, nes jisai yra iš šito rajono gyventojas. Ir aš atsimenu, kaip jisai sako, tu susirasti ant Šalčininkų autobusas, kur yra. Ir sako, pasaky, kad tau reikia ten važiuoti iki Jašiūnų, nes nu, jisai gyveno Jašiūnuose. Ir atsimenu, kad aš lipau į autobusą ir tada pirmą sykį susidūriau, kai su manim pasisveikino lenkiškai. Aš tada nesupratau, kaip čia, kodėl čia taip. Bet taip, ne viso to priprantama ir prisiderinama. Tai čia turbūt nėra tas toks jau pas, nežinau, kažkoks tai blogiausias dalykas, viskas tuo yra gerai ir kažkaip tokių didesnių problemų tikrai nėra kilę. Tai, bet kad tas rajonas, jisai tikrai turi savo savitumą, tai vienareikšmiškai.
1: Jau jaučiatės čia sava?
2: Žinokit, sakyčiau, jau tikrai visai jaučiuosi sava, nes labai smagu, kai jau eini kažkur ir tu labai dažnai sutinki vis kažkokius pažįstamus. Ten kol aš, pavyzdžiui, kartais per pietų pertrauką nueinu, tarkim, nusipirkti pietų, tai būna tikrai bent vieną, du žmonės pakeliui tarp tuos kelis šimtus metrų sutinki ir pasilabinę, persimeti keliais žodžiais, tai jau, manau, pakankamai sava. Priima ir savivaldybė ir kitose institucijose tikrai gana draugiškai ir tikrai mėla malonu dirbti, kažkaip tai kažkokiu tokiu iššūkiu didesnių konfliktinių, ten dar jo labiau situacijų, tai dėl to niekada nebuvo. Bet viso kartais tenka pagelbėti ir muitiniai, pavyzdžiui, arba pasieniečiams, bet tai yra specifiniai ten tie tokie darbai, galbūt irgi kartais būna ir susijęs su ir tų kontramandos gabenimu, tai čia sakau, aš turbūt neišsiplėsiu per daug apie tuos, nes tai yra nu, tikrai specifiniai darbai, kurių mes neviešinam jau. Tai vien tik tai dėl to, nes na, tikrai yra tos kitos tarnybos, kurios yra, tarkim, giliau kažkur Lietuvoje, tai nu, manau, kad apskritai su tokiais dalykais jie iš vis nesusiduria, tai galbūt tas specifiškumas tas ir yra. Ateidamas žmogus apskritai statutinė įstaiga, jisai turi būti na, labai tikrai giliai patikrinamas, nors pagal viską tokia tvarka pas mus ir yra, kad na, ateinant į statutinę įstaigą, norėdamas na, tapti pareigūnu, įvairiausios tarnybos tiesiog pražiūri mūsų jau ten tą ir istoriją, ir įvairiausius įrašus, kurie yra registruose. Mes esam pavyzdys. Mes iš tikrųjų ne tik savo darbo metu turim palaikytą pareigūno įvaizdį, bet ir nedarbo metu. Tai tikrai irgi kalbam dažnai su pareigūnais, na, kad nepamirštų šitų dalykų būtent ir savo laisvalaikį leisdami, galbūt dalyvaudamėsi kažkokiose šventėse ir panašiai, kad na, prieš darant visada pagalvotų, ar tas poelgis, na, kažkoks pasakytas žodis, jisai nesisuks prieš jį kaip pareigūną ir prieš tarnybą pačią, ir net, na, vieno pareigūno pasielgesys kartais irgi gali būti vertinamas visuomenės kaip, na, tokia kaip dėmė ir visai tarnybai, tai iš esmės yra labai svarbu.
0: Mówiła Erika Laurinienia, komendantka Straży Pożarnej w Solecznikach, a całą rozmowę znajdą Państwo na naszym portalu lrt.lt. Przenosimy się za granicę. Ukraina kontynuuje ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną. Według doniesień z rosyjskich kanałów w komunikatorze Telegram, celem najnowszego uderzenia była kolejna baza paliw w kraju stawropolskim. Równocześnie w nocy eksplozję odnotowano także w obwodzie moskiewskim. Jak podają nieoficjalne źródła, po ataku na magazyn ropy w kraju stawropolskim wybuchł pożar. Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego poinformował, że w wyniku ataków dronów zginęły co najmniej 3 osoby, a 5 zostało rannych. Według władz rosyjska obrona przeciwlotnicza miała zestrzelić ponad 80 bezzalogowców nad regionem. Informacje te nie zostały jednak dotąd niezależnie potwierdzone. W ostatnich tygodniach Ukraina systematycznie zwiększa liczbę uderzeń wymierzonych w rosyjskie obiekty wojskowe i infrastrukturę naftową. Celem tych działań jest ograniczenie zdolności logistycznych Rosji. Według części mediów skutki ataków są już odczuwalne na rosyjskim rynku paliw, gdzie w niektórych regionach pojawiają się problemy z dostępnością benzyny i oleju napędowego. Do kolejnego incydentu związanego z wojną w Ukrainie doszło na terytorium Mołdawii. Minionej nocy na terenie kraju spadł i eksplodował bezzalogowy statek powietrzny. Choć nikt nie ucierpiał, władze w Kiszyniowie mówią o poważnym naruszeniu przestrzeni powietrznej i zagrożeniu dla bezpieczeństwa regionu. O zdarzeniu jako pierwsi poinformowali mieszkańcy okolicy, którzy zauważyli spadającego drona. Po uderzeniu w ziemię bezzalogowiec eksplodował i stanął w płomieniach. Według wstępnych informacji nikt nie odniósł obrażeń. Później Mołdawskie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że był to rosyjski dron, który przedostał się do przestrzeni powietrznej Mołdawii podczas rosyjskich ataków na obwód Odeski w Ukrainie. Resort obrony określił incydent jako poważne i niedopuszczalne naruszenie mołdawskiej przestrzeni powietrznej. Jak podkreślono w komunikacie, jest to kolejny dowód na to, że rosyjska agresja przeciwko Ukrainie stanowi bezpośrednie zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale również dla bezpieczeństwa obywateli Mołdawii i całego regionu Europy Wschodniej. Większość osób kojarzy cheerleading z widowiskowymi występami podczas wydarzeń sportowych. Tymczasem za kilkuminutowym układem kryją się lata ciężkiej pracy, codzienne treningi, wyrzeczenia i ogromna determinacja. Doskonale wie o tym 10-letnia Elina Ostrowska, która w tym roku sięgnęła po tytuł Mistrzyni Europy. Jak wygląda droga dziecka do tak wielkiego sukcesu? Ile pracy wymaga przygotowanie do zawodów tej rangi i jaką rolę odgrywa w tym wsparcie rodziny? O kulisach treningów, przełamywaniu stereotypów dotyczących cheerleadingu oraz emocjach towarzyszących zdobyciu złotego medalu opowiadają dzisiaj Elina Ostrowska i jej mama Ilona. To rozmowa nie tylko o sporcie, ale także o pasji, konsekwencji i marzeniach, które dzięki ciężkiej pracy mogą stać się rzeczywistością. Gdybyś miała powiedzieć kolegom z klasy, czym właśnie jest cheerleading, jak byś go opisała w kilku zdaniach?
3: Że to jest sport bardzo trudny, że nie każdy może im jeszcze zajmować się.
4: А може, в чим сунти власні труднощі того спорту?

0: że trzeba mieć dużo siły, trzeba jeszcze wysoko prygać różne tam, ręce dobrze robić, no i wszystko.
1: A czy pamiętasz właśnie swój pierwszy trening? Co wtedy najbardziej tobie się spodobało?
0: Pamiętam swój pierwszy trening, to wtedy pamiętam, że były tam wtedy dwie trenerki, które uczyli całą grupę tam, na przykład ręce, tam po prostu uczyli taniec.
1: Czy od początku wiedziałeś, że chcesz trenować właśnie cheerleading, czy może próbowałeś innych sportów?
0: Próbowałam innych sportów, to już od 3 lat różne już sporty trenuję się, na przykład balet, basenem, tańce, gimnastyka, akrobatyka, no i teraz cheerleading.
1: A który z tych sportów najbardziej dla ciebie się podobał? Właśnie cheerleading, czy jeszcze może jakiś?
0: Jeszcze może akrobatyka i tańce.
1: A jak właśnie zaczęła się przygoda Eliny z tym cheerleadingiem? Kto pierwszy wpadł na pomysł, żeby spróbowała właśnie tej dyscypliny?
2: Znaczy to było tak, że jakby ona chodziła na tańce, ale też już jakby widzieliśmy, że no jakby nie jest wystarczająco tego, co ona jakby może w tym, gdzie ona jest. W tym samym czasie ona akurat też chodziła na gimnastykę, taką akrobatyczną, ale już jakby na swój wiek też nie mogła popaść w jakąś grupę taką sportową, no bo to już jakby powiedzmy jest za dużo ma lat, żeby już iść w jakąś sportową grupę, mogła to robić tylko wyłącznie dla siebie. I właśnie była z mężem Lina na turnieju koszykarskim, no i tam zobaczyła tych dziewczyn, co tańczą właśnie na tym turnieju i mówi, mama, może bym ja też chciała. No my sprawdziliśmy, ja mówię, no niestety nie, bo tam tylko jakby tak od 16 lat, mówię, no jeszcze jesteś za mała. I wtedy jakoś zaczęliśmy też sobie szukać tak w internecie, może są jakieś kulka, no powiedzmy coś podobne do tego, co widzieliśmy na tej koszykówce, no i wtedy znaleźliśmy kulko cheerleadingu. Ona spróbowała i akurat okazało się, że tam jakby jest taniec połączony ze sportem, z tą gimnastyką, gdzie ona chodziła, czyli jest i to, i drugie, co jej się podobało w jednym i akurat tam i zostaliśmy.
1: Kiedy zrozumiała pani, że to właśnie nie jest tylko dziecięce hobby, ale prawdziwa pasja i ogromny talent?
2: To chyba w przeszłym, znaczy ona ogółem to jakby od swoich tych młodych lat, ona była taka, że zawsze dążyła do tego, żeby być pierwszą, gdzieś tam zawsze tańczyła w tych pierwszych rzędach, czyli no taka wyróżniała się. Jak chodziliśmy na tańce, to też jakby często utrzymywała jakieś takie wyróżnienia. Byliśmy też na takich turniejach, gdzie na przykład trzeba było samemu wymyśleć jakąś swoją choreografię, no to ona też tam uczestniczyła, mamy tam Grand Prixy takie wygrane, nie? Czyli no ona jakoś zawsze gdzieś tam była tak tym, gdzie jej się chciało wykazać i scena to jest ona. No znaczy my jak zaczęliśmy chodzić na ten cheerleading, to my popadliśmy najpierw do takiej grupy, no takich maluszków powiedzmy, nie? Czyli, bo u nich to jest tak, że jakby są grupy takie maluszków, tam podstawowe, ale jest grupa sportowa i ta grupa sportowa już się odbiera z tych właśnie różnych grupek, gdzie po prostu dzieci się wykazują albo tam, nie wiem, coś siebie pokazują takiego, że są warte właśnie być w tej sportowej grupie. Nie ma tam tak, że tam, no chce się i tam wypadasz. U nas była w przeszłym roku taka sytuacja, że akurat ze sportowej grupy jedna dziewczynka złamała rękę. I dla nas trenerka zadzwoniła i mówi, to akurat było 1,5 miesiąca do wyjazdu na tą Europę. I ona mówi, może byście mogli nam dać Elinę, my ją nauczymy za miesiąc, jakby tego, co dzieci uczyły się rok i my ją zabierzemy jakby na ten turniej. Wierzymy w nią i chcemy jakby ją wziąć. No to wtedy, kiedy ona za miesiąc nauczyła się to, co dzieci uczą się rok, ona pojechała tam i nie zrobiła żadnego ani blendu, ani tam, nie wiem, coś, co by tam, no akurat zrobili dziewczynki blendy, które tam już dawno chodziły, nie? No to wtedy akurat to dla nas było takim, że no chyba jednak to jest jej i to, co ona w ogóle tam zrobiła za miesiąc, to dla nas było wow. Dla mnie to w ogóle jest coś niesamowitego, bo ja nie mogę zapamiętać krótkiej kombinacji, a tu dziecko po prostu samodzielnie stało. Ona patrzyła wideo, sama się trenowała, zapamiętywała te wszystkie ruchy.
1: Wielu rodziców też zastanawia się, od jakiego wieku warto rozpocząć treningi sportowe. Jak wyglądały pierwsze lata Eliny i czego nauczyły was jako rodziny?
2: To znaczy, to bardzo chyba zależy też od dziecka, bo też są tam na przykład w grupkach, no tych maluszków są małe dzieci, nie? To są dzieci po 6 lat, ale to też bardzo zależy, czy dziecko jakby ma motywację do tego, czy... No bo to jest ciężko. To nie jest tak, że po prostu, nie wiem, chcę się i będę to robić, bo tam naprawdę potrzebuje się siły do tego. Tam są niektóre takie elementy, które po prostu, nie wiem, wykonują godzinami, non-stop i no, ty się nie możesz zalamać, jeżeli nie chodzi, nie? To jakby, żeby to robić, to jednak musi być jakaś taka dyscyplina, chęć do osiągnięcia czegoś i no, wtedy wyjdzie, nie? A jeżeli na to się patrzy tak, no, jak na kulko, to teoretycznie nieważne chyba ile tam lat, no po prostu to jest kulko dla zajęcia, dla ciebie, dla połączenia, powiedzmy, może jak my wybraliśmy też taniec i sport, ale jest coś w jednym jakby dla siebie.
1: Zdobyłaś już tytuły mistrzyni Litwy, Łotwy, a teraz jeszcze i Europy. Który z tych momentów najbardziej zapamiętałeś i dlaczego?
0: Najbardziej mi się zapamiętało Europy, bo my bardzo długo szykowaliśmy się i sportowaliśmy i dużo jechaliśmy, żeby wygrać.
1: A co czułaś, kiedy usłyszałaś, że zdobyłaś pierwsze miejsce na Mistrzostwach Europy?
0: Szczęście i radość.
1: Który element treningów jest dla ciebie najtrudniejszy, a który sprawia największą radość?
0: Najtrudniejszy to na przykład pres i szpagaty, a najłatwiejszy to taniec.
1: Cheerleading jest często postrzegany jako po prostu ładny taniec z pomponami. A jak wygląda rzeczywistość? Co najbardziej zaskakuje osoby, które pierwszy raz widzą ten sport od kulis?
2: Znaczy, może to akurat tak wygląda, bo my też na przykład jak tam przyszliśmy, to też nam się wydawało, że tam to jest bardzo łatwe, bo wygląda to naprawdę na bardzo łatwe, tylko za tym wszystkim naprawdę kryje się dużo godzin jakby treningu. Na przykład my w tym roku, żeby dojść do takich rezultatów, to Elina miała w tygodniu 5 razy trening, po 2, po 4 godziny, żeby po prostu wyćwiczyć, idealnie zrobić te elementy wszystkie, które ona tam robiła, to jakby, nawet nie wiem jak to porównać, bo na przykład często też porównują do tego, że no, czy liderka to jest to samo, co ta dziewczyna, co wychodzi w koszykówce zatańczyć, to dla cheerleaderki chyba to jest takie nawet rażące, tak, bo to jest naprawdę sport związany z dyscypliną, z wysiłkiem, a tam to jest taki taniec, nie? I to jest takie nieporównywalne no, między sobą.
1: A właśnie jak wiele wyrzeczeń wymaga przygotowanie 10-letniej zawodniczki do startu w Mistrzostwach Europy? Co oznacza to dla całej rodziny? Już jak pani wspomniała, że to też dużo godzin, ale może coś jeszcze?
2: No pomimo godzin to chyba musimy jeździć na trening, nie? Co też zajmuje czas. W czasie jazdy na trening robimy lekcje, przyjeżdżamy po treningu, robimy lekcje. To są często też wyjazdy w różne miasta, no nie tylko w Litwie, ale to jest Łotwa, jakby nie, no czyli to też jest zaplanowanie swego czasu i poświęcenie prawie każdych wolnych, po prostu ich nie ma. Czyli ktoś zawsze tam, czy mąż, czy ja, czy akurat razem, nie, po prostu planujemy czas. Planujemy czas w ogóle pod Elinę, nie? Czyli na razie nasze życie kręci się pod Elinę, kiedy ona, gdzie ma występować i co ma robić, bo no niestety inaczej się nie daje, nie? To i takie przyszykowanie jej też na jakby na te mistrzostwa, no to też jest dosyć niełatwe jako dla rodzica, bo to jest dosyć kosztowne. Każde jakby, pomimo tego, że jest jakiś, no ten trening, gdzie jakby jej się obowiązuje, to do tego się też dokupują takie dodatkowe lekcje. Dodatkowo chodziliśmy też na akrobatykę, co na przykład ona też, często też opowiadam swoim znajomym tą jakby historię, bo mówiłam, Lina tak na ogół bardzo się dobrze uczy w szkole, ale mówiłam, że w tym roku musimy trochę podciągnąć matematykę i mówię, może latem jednak pójdziemy na jakieś tam korepetycje. Ona mówi, mamo, możesz mi zapłacić lepiej za treningi, a ja już tą matematykę podciągnę sama. To ja mówię, to takie jest, no po prostu dziecko żyje tym, nie? To jak dziecko tym żyje, no to jednak też się poświęca, żeby nie wiem, doszło do czegoś, czym jest jej marzenie i celem, nie? Bo ona widzi akurat swoją panią trener, którą ma, która też doszła dosyć swoich młodych lat. 17 lat została mistrzynią świata. No to ona to widzi i bardzo dąży do tego, bardzo chce. W ogóle jej takim marzeniem jest kiedyś też zostać takim trenerem, no to na razie, jeżeli możemy do tego się przyczynić i jej pomóc w tym, do osiągnięcie jej takich marzeń, no to staramy się pomóc.
1: Czy zdarza się, że po treningach jesteś zmęczona i masz ochotę wszystko rzucić? Co wtedy pomaga ci wrócić na salę?
0: Takiego nie zdarzało się, ale po prostu chcę się troszkę posportować, no i tak.
2: Znaczy nie to, że może się nie zdarzało. Czasami Elina to jest taka, ona jest bardzo... Jeżeli coś się nie udaje, no to ona próbuje i próbuje. Bo ona jest taką, że u niej musi się udać z pierwszego razu. A niestety nie zawsze to tak bywa. I jakby ona się wtedy no, zluje się na siebie, zluje się na trenera, w ogóle na okrążący jej świat, że tam jej się nie udaje. Ale to takie jakby... To jest moment, który ona jakby później pokonuje i wszystko jest okej. Okay. Akurat teraz też właśnie w tym tańcu, w którym występowaliśmy, był tam taki element, że ona musiała skoczyć do góry i przez nią musiała przebiec przez dół dziewczynka. I ten element im się bardzo długo nie powodził, dlatego że jedna bała się biec, bo na nią może spadnąć Elina, a Elina bała się skoczyć, bo myślała, że może też zranić tą dziewczynkę. I psychologicznie po prostu nie mogły tego pokonać chyba 2 miesiące. Po prostu stały trener i mówi, to jest tylko w głowie. To nie jest, że wam nie wychodzi, to jest po prostu problem w głowie, który musicie pokonać i wyjdzie. No i raz im wyszło, no i wszystko się skończyło jakby, nie? No to są takie momenty po prostu chyba treningu, kiedy tam... Nie to, że chyba jej jest ciężko, bo jej nigdy nie było ciężko. Mnie też często pytają, jak ona wytrzymuje tyle godzin jakby sportu, tyle dni tego sportu, ale chyba gdyby jej się to nie podobało, no to by chyba tyle nie mogłaby wyciągnąć. No, jej się to podoba, ona po prostu tym żyje. Akurat dla nas to jest chyba lato, kiedy mamy 2 miesiące takiego, no nie dwa, trochę mniej, wolnego od sportu, to jest bardzo ciężki etap, bo ona po prostu w tym żyje i takie przerwy to dla niej jest bardzo ciężko.
1: Wiele osób myśli, to jest taniec z pomponami. A co powiedziałabyś komuś, kto tak uważa? Jak to wygląda z twojej strony?
0: To jest nieprawda, bo ten sport jest o wiele trudniejszy i jest taki cheerleading, gdzie można i z pomponami, a jest taki, który o wiele jest trudniejszy, gdzie bardzo dużo wymagają ci.
2: Ona tu mówi o tym, że są takie dwie różne federacje, nie? Czyli jest federacja japońska, do której my chodzimy, a jest federacja amerykańska, gdzie dyscyplina pokazania tych elementów i w ogóle całego tam, nie wiem, pokazu jest trochę różna, nie? Czyli w amerykańskiej to są takie, no te triki, gdzie po prostu skaczą, przeskakują, robią jakieś tam piramidy, a w tej japońskiej to jest wszystko tak na ziemi, nie? Czyli nie ma tutaj takiego skakania bardzo dużego tam i robienia jakichś elementów takich. To, czyli może to jest różnica tylko w tym, żeby tak wytłumaczyć, gdzie jesteśmy my.
1: A jak wygląda twój zwykły dzień, kiedy nie ma zawodów? Jak udaje ci się pogodzić szkołę, treningi i czas na zabawę?
0: Bardzo dobrze. W szkole uczę się bardzo dobrze. Mam dużo czasu wolnego, zdążę i pobawić się. I bywa, że nawet są dni, gdzie po prostu nie ma treningu i nie ma szkoły. No i tak.
1: A gdybyś mogła powiedzieć coś innym dzieciom, którzy marzą o osiągnięciu czegoś wielkiego w sporcie, to co byś im powiedziała?
0: Powiedziałabym, że trzeba po prostu dużo sportować, dużo odpoczywać i wierzyć w siebie.
1: A co było pierwszą rzeczą, którą zrobiłaś po zdobyciu złotego medalu?
0: Byłam po prostu wszystkim wdzięczna.
1: Jak wygląda dzień poprzedzający tak ważne zawody? Czy bardziej stresowała się pani, czy też Elina?
2: Akurat dzień przed, powiedzmy to, ja ją nie wiedziałam, bo ona miała też cały tydzień obozu sportowego. To oni mieli akurat tam w tej Kroatii taki 5 dni sportowy obóz. To my ją nie widzieliśmy, przyjechaliśmy tam, ale już widzieliśmy ją tylko w sam dzień jakby tego występu, ale też to tak dosyć minimalnie, bo jakby kiedy to są takie sportowe zawody, no takie rzeczy, no to raczej obcowanie przed z rodzicami wybija dziecka z takiego nastawienia, nie? Albo tam dla niektórych to też może być takie, no że lamie się to dziecko, nie? No bo ono jakby już widzi mamy i to tak no rozluźnia się, nie? To czyli niezbyt pozwalają tak dla rodziców, żeby tam przychodzić i jakoś tam z tym dzieckiem komunikować, ale tam przez chwilę z nią się widzieliśmy, kiedy trzeba było po prostu przyszykować dla niej stroje, bo akurat ona występowała jakby z drużyną i mieliśmy później 10 minut, żeby się przebrać do występu tego duetu, nie? No to też było tak, że to trzeba było zdążyć wydyszyć się, mamie przyubrać, kolegom, nie wiem, tam pomóc ją przekleić tam w różne takie, no bo miała takie naklejki naklejone na twarzy, przerobić włosy i to takie 10-minutowe przebieranie się, to akurat raz umiała pewnie, widać po niej było, że się bala, że bardzo przeżywala, ale zawsze ją jakoś tak nastawialiśmy, że nie przyjechaliśmy tutaj po jakby, no oczywiście przyjechaliśmy po te pierwsze miejsce, ale nawet gdyby się nie udało jego tam zdobyć, to i tak to jest bardzo dużo, bo no jednak ma 10 lat, a jest na takim turnieju europejskim, nie, to już nie jest jakby taki turniej tutaj na Litwie, nawet jak, nie wiem, wygraliśmy na Lotwie, to też dla nas było wow, że no jakby już mamy coś gdzieś w innym państwu, a Europa to było super nasze marzenie, ale jakby tak nie nastawialiśmy siebie na to, że się uda, bo nie wiedzieliśmy konkurencji, bo przecież tam było też naprawdę dużo państw, to były Włochy, Niemcy, z Portugalii były dzieci, ta sama Lotwa, z Litwy też były jakby drużyny, naprawdę tam sporo, gdzie nie mogliśmy wiedzieć, z czym mierzymy się, jakie to będą duety, ale jakby już jak wystąpili, otrzymali te miejsca, widzieliśmy później rezultaty, to naprawdę zadziwiło nas, bo pierwsze miejsce było prawie na 27 punktów jakby wyżej od miejsca drugiego, to jest bardzo dużo.
1: Gdyby miała Pani obalić trzy największe mity o cheerleadingu, które najczęściej słyszy od osób niezwiązanych z tym sportem, jakie by one były?
2: Pierwsze to chyba, że to nie jest tylko taniec, a to jest tak naprawdę bardzo poważny sport. Szkoda, że na Litwie jakby nie jest on jeszcze przyznany jako taki oficjalny sport, ale powiedzmy w Polsce to już jest taki normalnie przyznany sport przez federację, to samo, nie wiem, co piłka nożna czy koszykówka. Tutaj powiedzmy też jakby jest może ciężej, bo nie możesz iść i prosić jakiejś dotacji, nie, czy jakiejś, żeby tam, nie wiem, jakiś samorząd cię wesprzeł, czy ktoś, bo no, to jest jakby po prostu takie kółko taneczne, powiedzmy, tak? To jakby chciałoby się też jakby powiedzieć, że to jednak jest naprawdę bardzo poważny sport, tylko tutaj jeszcze nie jest tak może rozpowszechniony.
3: O cheerleadingu rozmawialiśmy z Iloną i Eliną Ostrowskimi. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Małgorzata, Sara oraz Henryk przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14:30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia!